0: лепші мишку дівчата, тендіся роз'їде не поволі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí.